Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego,

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: I po reklamie.

0: podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
5: Jagoda Mośpan, jeszcze z rana sweter trzeba mieć, ale w ciągu dnia krótki rękaw wystarczy. W Ostrowie i Kaliszu na termometrach dziś ponad 20 stopni i sporo słońca. Deszczu pogodowi spece nam na dziś nie zapowiadają.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
7: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO.

0: NATO i Solidarności Europejsko-Amerykańskiej.
1: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
2: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować Kancelarię Prezydenta i Prezydenta o tym.
1: Na traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył 2 wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
3: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładna.
4: Musimy dbać o przyrodzie. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
5: Koniecznie. Nie wiem, sama.
6: Bo pani też jeździ na rowerze.
5: Ja lubię drzewa.
1: A po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewa.
7: SK Ostrów Kalisz News.
8: 3-dniowy protest skończony. Nie jest wykluczony strajk generalny w sklepach sieci Dino. Decyzje zapadną w czerwcu. Od poniedziałku związkowcy protestowali przed siedzibą zarządu w Krotoszynie przeciwko łamaniu praw pracowniczych i niskim pensjom. Zarząd z protestującymi się nie spotkał. Będzie można poznać pracę strażaka od kuchni. Strażacy z Kalisza zapraszają w swoje progi. To z okazji Dnia Dziecka. 1 czerwca będzie można zwiedzić miejską komendę. W planie pokaz sprzętu i konkursy. To od 10 do 13.
9: I Wiktor w Radiu SK.
10: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
11: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
10: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
11: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
10: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie.
2: Kocian!
1: Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.
1: No właśnie. Ale nie, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest jakby co.
0: Ale to takie standardowe, no takie to chyba, kawa? Że chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie w inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
0: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, okay. Nigdy na to nie wpadłem, całe szczęście.
0: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
3: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
2: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty i żeby to nie była moja.
1: Moja też nie. Wiktor, twoja.
0: Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no. Pierwsze, które z góry jest wymienione.
2: Dzień celnika.
0: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.

0: myślę, że to akurat celnika by nie zdziwiło.
1: Nie, ale ja nad nim pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
0: Ale twoją dziewczynę i owszem.
1: To brać czy nie? No, tu są miłości, śpiewają teraz, no.

0: Piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Cię. Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia Zami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
3: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
3: Poranne rasowanie.
1: Ostatnio miałam okazję być w Sopocie na festiwalu i rozmawiałam z Michałem Wiśniewskim. I wiecie, w trakcie wywiadu stwierdził, że on już nie za bardzo chce rozmawiać ze mną, więc pocałował mnie w głowę i poszedł.
2: Ale gdzie poszedł?

0: drinki.
1: No. A jak się świętuje, to na bogato, no i
0: naleśnikiem.
2: Pan mi naleje tego naleśnika.
1: No. Proszę bardzo, a no, to naleśniki się leje, prawda?
2: No tak.
3: Robert Burnejka, kojarzycie?
4: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
3: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż pod warszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
1: No, ale dotychczas to nie najgorzej.
0: Wiecie, jak poznać ten, że to dom Burnejki?
3: No.
0: Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
1: To prawda.
5: Prasowanie tylko w USK.
2: A co pije Robert Burnejka?
1: Mhm.
2: O ten sławny Rocket Fuel.

0: Gorąco, uff, jak gorąco, puf, jak gorąco, nie jestem Piotrem Franceskim,
1: ale
0: tak
1: brzmiało. Rzeczywiście gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Prostki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Jankes

0: Reklama.
1: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lease Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
4: Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Na plaży w Kury czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
8: Zakupy tylko w Społem. Wedel ptasie mleczko 375 gramów, waniliowe lub śmietankowe za 17,99. Wybierz Społem.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Firma z branży budownictwa drogowego zatrudni osoby z wykształceniem technicznym budowlanym na stanowisko majstra budowy i technika budowy. Praca

0: miejscowości Lamki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Spoglądamy teraz na drogi, bo już sporo się dzieje. Kierowcy w Ostrowie, aut sporo jest na Strzeleckiej i Alei Powstańców Wielkopolskich. W Kaliszu gęsto jest na Podmiejskiej. Trzeba być czujnym, bo pogoda sprzyja, więc i rowerzyści już są.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
5: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po ponad dwóch latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
6: SK Sport News.
5: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed dwóch lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Fręch. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
6: Youngers, Kama i Wiktor z Radio SK.
7: Co to tak wesoło tam z tyłu?
8: Bo tutaj tenisa trenowaliśmy z Marcinem. Kama młododubcowa, dzień dobry. Janka średniodubcowy i Wiktor taki
9: po prostu dubcowy.
7: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
8: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
10: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi. Mina kontaktu.

0: 638, tutaj Eska w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, coraz bliżej wakacji, coraz częściej będziemy gdzieś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak, i dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Ja kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no klamra była z takim, takim koltem, z takim no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był, i naprawdę słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej w ogóle, z innego źródełka.
2: Jak po
0: tam
2: mnie było. Nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: I widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: ale żebyś dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
1: To jak to,
0: ale
2: nie, no przeszło. Jakoś tak paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja tak. Lecąc na wakacje do Egiptu, zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, jak się
0: no tak, można przyłożyć,
1: kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą, to na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
2: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia Materiałów Budowlanych Dom But.
6: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
5: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
6: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dom But Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
7: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do

0: miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
1: Kochasz Robloxa? Minecraft i Fortnite to twój świat? W

0: 9 i 30 maja na Dzień Dziecka do strefy gier w Galerii Ostrowia. Roblox, Minecraft, Valorant, VR, kokpity wyścigowe i mnóstwo dobrej zabawy. 30 maja zagraj w turniejach gamingowych i wygraj nagrodę główną. Kartę podarunkową Galerii Ostrowia o wartości 1000 zł. Tego dnia odwiedzi nas także Manojek. Zapraszamy. Więcej na galeriaostrowia.pl.
1: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
2: Just Kama.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
2: O, powiedzmy.
0: Halo, Wojtuś, jesteś?
3: Tak, cześć, jestem.
0: Jak najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
3: Obojętnie.
2: Słuchajcie, ale mamy...
0: Obojętnie.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
0: Just Kama.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
0: No, powiedzmy. Halo, Wojtuś, jesteś?
2: Tak, cześć, jestem.
0: Jak najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
2: Obojętnie.
0: Słuchajcie, ale mamy...
2: Obojętnie.

0: szalona córka, Julka.
1: Wszystko by się zgadzało.
2: Zgadza się. To prawda, że ty jesteś, ty od zawsze grasz w gry losowe, te zdrabki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
0: No próbuję, ale słabo idzie.
1: No właśnie, chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
0: Nie, ale satysfakcję.
3: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w Lotto dawać zawsze.
0: Dokładnie.
4: My Polacy rzeczywiście lubimy,
1: ale
4: no,
1: widzisz,
4: jesteśmy hazardzistami. No.
1: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy, a z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
3: urodzinową stówę!
0: Super, dziękuję ślicznie.
3: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
0: No świetnie, dziękuję bardzo.
2: W weekend będziesz porządnie świętował, tak, swoje urodziny?
0: Tak.
2: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
0: Tak, z synem będą razem.
2: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
0: Nie, ja będę na przyjęciu.
2: Na przyjęciu, na swojej, będę na swojej Kortowiadzie.
3: Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
1: I bardzo dobrze. Wojciech, to super. My w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
3: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe.
1: Albo
3: na imprezę.
1: Zdrabki.
3: Albo na zdrabki.
0: Fajnie, a mogę kogoś pozdrowić?
3: Dawaj szybko.
0: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście...

0: Oby tak nie było za chwilę w newsach u Marcina Prockiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów. Chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym meskowym messengerze, tam czekamy na was, dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich. 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.

0: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
14: Jagoda Maszkan, przed nami kolejny słoneczny i ciepły dzień, choć rano sweter trzeba mieć. W Ostrowie i Kaliszu na termometrach teraz 12 stopni. Goręcej o tej porze jest na drogach. Kierowcy, uważajcie, bo ruch jest teraz spory.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
15: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
16: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierowców.
15: Wyjaśnia prokurator Karolina Strato z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
17: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
15: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
18: W porozumieniu z przedsiębiorcami

0: Mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
1: Mówi Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
2: SK Ostrów Kalisz News.
3: Najpierw urządzenie do monitorowania ruchu, potem nowe światła. To na skrzyżowaniu Limanowskiego i Żeromskiego w Ostrowie. Powiat szykuje się do inwestycji na tym coraz bardziej ruchliwym odcinku. Pomiar ruchu jest potrzebny, by dobrze ustawić sygnalizację. Powinna pojawić się jeszcze w tym roku. Kliski Okręgowy Związek Żeglarski rozpoczyna sezon. Już w sobotę w Kobylej Górze wielkie zmagania na wodzie.
4: Zobaczycie zaciętą rywalizację klas Optimist, Optimist UKS 420, Laser Omega.
3: Mówi organizator Łukasz Janowski. Start o 12.
5: Jankes!
6: Kama. I Wiktor.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
8: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
9: Siema Eska, ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Hot Waves, gorące fale radiowe. Pewnie o naszych eskowych śpiewają. 10 minut po siódmej, czas na
1: 5 słów, 5 stów.
0: Zapraszam oczywiście na, no, na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, hej, hej, cześć, hej. Miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko.

0: No i czas na...
1: Pięć słów, pięć stów.
0: Zapraszam oczywiście na, no, na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
2: Hej, hej, hej, cześć, hej. Miło mi.
3: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko.

0: słuchajcie.
1: Mama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, no to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor. Z kim chcesz zagrać o 5 stów?
2: No Solidarność jednak, więc Kama.
3: Masz
0: trzy pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
4: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
0: Poznajcie się.
4: Powiedz Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
2: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no w najbliższym czasie przede mną trudne wyzwanie.
4: A co lubisz robić w wolnym czasie?
2: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką, no i chyba czytać książki.
4: A co lubisz jeść?
0: O!
2: O, włoskie! Jednak pizzę i spaghetti.
4: No okay, to
1: dobra,
4: no.
1: Mamy jakieś wytyczne.
4: Moni, okay. Trzymam kciuki, im prościej, tym lepiej, pamiętaj!
2: Okej! Okay.
4: Pizza to tylko margherita!
0: Kama ze studia, okay. Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej.
1: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenia. Szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
0: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
2: Wakacje.
0: Okej, okay. Fajne, fajne. Jest szansa, że trafi.
1: Drugie, proszę bardzo. Koń.
2: Stajnia.
0: Sałatka grecka. To jest trzecie hasło, dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
2: Serfeta.
0: O,
1: serfeta, dobrze, okej. Okay. Kolejne słowo, opona.
2: Samochód.
0: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne, powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga, panierka.
2: Kotlet.
1: Dobrze!
0: Dobrze!
1: Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to!
0: No, kochani, słyszymy się za dwa kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: I moja cudowna, dobra, razem z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
2: No hello.
0: Monia walczy o 500, tak.
1: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
1: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
1: No, dobra, i co teraz? Jakbyś miała obstawić, ile Kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
2: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie, nie?
0: Oj, nie, trochę Kama! Przekombinowałaś, zapraszamy Kamę do studia Radio SK.
1: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witamy ponownie w studiu, dzień dobry pani.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, jesteście gotowe, możemy zaczynać?
3: Moni, huchnij w moje kciuki. Dziękuję, trzymamy w takim razie.
0: No dobra, lecimy.
1: Pierwsze, a właściwie pierwsza, droga Kamilo, jest walizka.
2: No

0: Niestety.
1: Nie, Monika, w ogóle...
2: Prostsze skojarzenie. Monia, co powiedziałaś na walizkę?
3: Wakacje.
1: No, sorry. Mie, mie, mie, mie, mie. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo trochę mnie bardzo stresują. No.
4: Dobrze, że macie jeszcze szansę na 400. Uwaga, kolejne słowo to koni.
1: Stajnia.
2: Kurde, dobrze!
1: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
2: Ale jak?
1: Tak?
2: Ale skąd widziałaś?
1: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
2: No dobra, niech ci będzie. Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Mhm. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Sałatka grecka.
3: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.
1: Serfeta.
2: Dobrze.
4: Dobra, kolejne słowo. Opona.
2: Uwaga.
3: No, chyba najdroższe.
1: O! Dobra, dobra, bo nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć wymiana. Bo muszę to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze na Simówkach jeżdżę.
2: Mam coś lepszego.
1: Ale
2: wiecie, co jest najdroższe w samochodzie?
1: No.
2: Życie ludzkie.
1: O,
3: ale to było bardzo fajne akurat.
1: Auto?
2: Ja bym zaliczył.
4: Zaliczamy.
2: Odpowiedzią jest samochód.
1: A, no to to samo.
4: Tak, oczywiście. Byłoby nawet dziwne, gdybyś powiedziała co innego.
1: A w którym jesteśmy momencie, bo jestem tak zakręcona,
2: ostatnie,
1: że nie wiem.
2: Ostatnie przed nami, a na razie...
4: Dwie stówki macie, tak.
2: Trzy już chyba zarobione nawet.
4: Trzy. No, przepraszam, tak.
2: Trzy, no to uwaga, ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest... panierka.
3: No w każdym polskim domu w niedzielę.
2: O, i więcej nie podpowiadaj.
1: I to jest na obiad?
2: No,
1: musi być na obiad, bez sensu pytanie.
2: Zrób
1: no to!
2: Kotlet. Tak! Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat. Cztery stówy! Brawo!
4: Gratulujemy oczywiście, 400 przelewamy na twoje konto. Tak jak chciałaś, aha, przynajmniej powiedziałaś o 400.
2: Tak, ona sama strzelała w te 400. Powiedziała, że będą 400 i są 400.
1: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
2: Ale kama
1: noga mi łazi w ogóle pod stołem.
2: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
1: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę,
3: dzięki,
1: że myślimy względnie podobnie. A pamiętaj, następnym razem, jak walizka, to odlot ściśle tajny. I tyle, no.
3: Oczywiście.

0: teraz emocje 500 wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję wprowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 wy rozdaliście? Znowu 400 wy?
2: No właśnie, no. Dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz budować, remontować, a może zostać najlepszym fachowcem w branży? IT, geodezji, elektryki, obrabiarek skrawających, architektury, krajobrazu i arborystyki? Dołącz do najlepszych. Mamy solidne zaplecze doświadczonych nauczycieli. Wspierają nas najwięksi. Między innymi firma Antczaki, Wielkopolski Klaster Lotniczy. Po naszej szkole to praca szuka człowieka. Nabór trwa do 29 maja. Nie spóźnij się. Kalisz Rzemieślnicza 6. ZSPP. Twoje dobre miejsce.
5: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
7: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
8: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Ta największa gorączka na drogach właśnie trwa, więc trochę cierpliwości się przyda. Kierowcy klasycznie uważać trzeba w okolicach szkół i przedszkoli. A w prognozach co? Sporo dobrego. W Ostrowie i Kaliszu dziś dużo słońca i przyjemne ponad 20 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
2: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, w Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
3: SK Sport News.
2: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. A selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
4: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
5: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
4: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.
6: No cześć, do ducha puszczę, to koniecznie trzeba wziąć ogórki kiszone.
4: Och, koniecznie.
7: To ja
4: mało solne, dobrze?
7: A przez to, że tak długo się siedzi na lotnisku, to te kiszone, bo będziemy się kisić. When

0: Janki, oddawaj mi ten telefon, no.
1: Nie.
0: Ja czekam na... Jakes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego Instagrama.
2: Nie dotykaj.
0: Zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
3: Tak, jest przerobione zdjęcie Jankesa.
2: Obiecuję, że do mnie będę zaglądał.
3: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
0: No właśnie, tak. Czekamy bardzo mocno.
2: Ale Kama już widziała, mi reakcję.
0: Bo moja reakcja była...
2: Powiem ci, że...
0: Nie.
3: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się w poniedziałek. No, rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest, bo od poniedziałku, po premierze tego elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
2: dlaczego. Cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
4: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.

0: www.spoe.com.pl. Zakupy tylko w Spoe. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz Spoe.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
5: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
6: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
7: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
8: Remont? Budowa? Pomoże Ci Despiro. Płytki, wyposażenie łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
9: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: I po reklamie.

0: Jankes może teraz zawołać: "Oops, I did it again!" Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem, bardziej nie.
2: Serek wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, miłe z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Nosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi "Oops, I did it again!"
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta bez gluta.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, Danuta bez gluta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
4: Tak.
5: Biuro podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
4: To od razu myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
5: A, tak.
4: Są już wiadome dokładne godziny wylotu.
5: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może...

0: być właśnie...
1: Jak syn ma naroztocza, no to po prostu się... weźmiemy więcej leków na alergię.
0: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
1: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
0: Obsługa hotelowa.
1: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
0: I państwo tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają, i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
1: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
0: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
1: No jeżeli jest taka możliwość, to okej.
0: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
2: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Super. Świetnie.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.

0: chwilę ósma, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie ósmej rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
3: Jankes, na twój widok staje się głodny.
0: O! Radio
1: SK. Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka
1: jestem.
0: Fajna do schrupania. Może, nie wiem, nie znam się.
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 6

0: 55 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lease.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Jagoda Mośpan, w kalendarzu 28 dzień maja, no i w pogodzie już prawie wakacyjne klimaty. W Ostrowie i Kaliszu dziś słonecznie i z temperaturą w okolicach ponad 20 stopni. A kierowcom przypominam jeszcze o remoncie na trasie Ostrów-Krotoszyn.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
10: Dokładnie 8 na zegarach, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporter eski Paweł Adamczewski.
11: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wdychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
10: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się między innymi zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
12: Nie zakładać nauki!
13: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
10: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu, najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
14: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
10: A konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
15: SK Ostrów Kalisz News.
9: Jest pilny komunikat sanepidu dla mieszkańców gminy Sieroszewice. Woda z wodociągu Biernacice jest zanieczyszczona bakteriami coli. Dotyczy to między innymi Biernacic, Kani, Raduchowa i Zamościa. Wodę do picia, mycia zębów czy naczyń musicie najpierw gotować przez minimum 2 minuty. Surowa nadaje się tylko do prania i toalety. Wieża Ciśnień w Kaliszu ma 40 lat i zaprasza na wyjątkową wystawę podsumowującą 4 dekady działalności. W planach jest też koncert To wszystko jutro od godziny 18.30.
12: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
16: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
17: Zaczynamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź, gotowy?
16: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
18: No, że ktoś
16: stawiam na fajną, ładną dziewczynę.
18: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
19: Cześć, Jankes, moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.
16: Czy ja mam dzisiaj urodziny?
17: No, dziś świętujesz.
18: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny?
16: No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
18: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
17: Skakujcie na Eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Ankesa.

0: Fizyka teraz po 8 rano? Fizyka, dzień dobry, to jest Eska.
1: No, Jankes próbuje ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę nasza zabawa, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
2: Może właśnie jestem Dua Lipą,
0: a może
2: jest taką fajną dziewczyną.
0: Może
2: do schrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
2: Super.
3: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
2: Czyli nie jestem kobietą?
1: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie jakiś.
2: Ale czy jestem mężczyzną?
0: W kontrowersyjnych postaciach.
1: Ale a propos kobiet.
2: Nie ma odpowiedzi, nie jestem.
1: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
2: Nie jestem kobietą.
1: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy.
1: To jest taka...
0: Fitnessiara.
1: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
1: Już nie, no właśnie, oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego, jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie.
1: Ale chłopaka.
0: Kandydata.
1: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Oko! I są zdjęcia.
0: O, to całe szczęście, że nie wjechali samochodem.
2: A to ostatnio była taka historia, że jakiś tam pan wjechał, tak?
0: Była.
2: Ale już wyjechał z kraju.
0: Tak, to nasi kochani sąsiedzi.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na Skowego Messengera podpowiedzi dla Jankesika i na

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na Skowego Messengera podpowiedzi dla Jankesika i na

0: Jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
1: Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
2: czy
1: prawda.
2: Jestem... O nie, nie mogę. No. Czy jestem ciepły?
1: Jesteś czy... ciepły.
2: To tak. A właściwie no... A czy mam coś... jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
3: Nie.
1: Dawaj
3: nie.
1: Następną
2: nie jestem słoneczkiem. Na słuchaj. Przykład. Pomyślałem sobie o słoneczku.
4: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
2: O!
1: Mhm. Dawaj następną.
5: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
1: Nic, na razie nie, nie świta, nie chwyta.
2: Ale to...
0: Jestem jedno, jestem parówą nie jesteś.
2: O! Ostatnio była...
1: No.
2: Paru... Ostatnio mówiłem, jak powiedziałem hot dog, to było źle, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj jesteś
1: parówą
2: coraz
1: bliżej? Nie jesteś.
3: Ale jesteś blisko, jesteś
2: ale
3: blisko.
2: Ale ktoś powiedział na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobaczcie,
1: no,
2: w mojej
1: karteczce. No, tak, wykres
2: jest. Jak patrzę na ciebie, to jestem, staję się głodny.
1: Tak, troszkę cieplej.
2: Macie coś jeszcze?
1: Mamy.
2: Zaraz mi się coś wyjaśni.
6: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.
7: Lubisz towarzystwo sera i keczupu.
1: No.
3: I uwaga, czy... ostatnia.
2: Dawaj, dawaj, dziad.
8: Hey, Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
2: I to, to i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
3: Czyli no. Kim jesteś?
2: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem. Hot dogiem...
1: Nie jesteś.
2: Frytki to zapiekanka, to nie.
1: Przypomnimy ci wiem. Jedną podpowiedź, dobra, która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
2: No.
9: Jestem ham. Jankes, niby ham, a jednak dobrze
2: tak,
9: wychowany.
2: Do tego chciałem właśnie wrócić, coś no, było no, z tym no, hamem. No. Panie i panowie, tutaj program Hamburger Hama i Wiktor!
3: Pokażcie mi to.
10: Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś ale tak hamburgerem w 4K. Teraz,
2: pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście patrzę na ciebie, jestem głodny, czy staję się głodny.
3: Pomyślałem pierwsze kobiecie.
2: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy. Ale Jezu, jak ja wyglądam.
1: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
3: Tak. Krzysztof Hamburger.
2: No. Jej, ale ładne.
1: I będziesz jak prowadził jest... nowy teleturniej.
3: Dziękujemy.
2: Ale dobrze wyglądam.
1: Dobrze ci z tym sezamem czy
2: z sezamem na głowie.
1: I z sałatą pod szyją.
10: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam na ciebie ochotę.

Ain't no hesitation.

0: 8.30 już za chwilę. Lubię, jak Kama prosi mnie o zrobienie niespodzianki. Kama powiedziała poza anteną przed chwilą.
1: No mam niespodziankę.
2: Słuchajcie, to jest duże ryzyko tak naprawdę z mojej strony, więc...
0: Dzisiaj o te niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
2: 8 kilogramów.
0: Co wsadzić takiego, co spowoduje zdziwienie na lotnisku? Halo, dzień dobry.
3: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy, to może oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
2: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
1: Ja nie mam masażera, jakby co.
0: Ja masuję rękami.
4: Jan Kys i Wiktor.

0: technika budowy. Praca w miejscowości Lamki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
1: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Karkówka wieprzowa bez kości, jedynie 17,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, od środy do piątku, 16,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości, 12,99 zł za kilogram. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Trochę chmur dziś będzie i może też lekko wiać, ale za to na termometrach znów ponad 20 stopni. Tak jest plan na czwartek dla Ostrowa i Kalisza. Kierowcom podpowiadam, uważać trzeba, bo na trasach sporo dziś rowerzystów.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
9: Jest 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Krocki. Zapraszam. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa. Spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6 zł 31 groszy. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,57. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo.
10: Trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa.
11: Bardzo ładnie. Tak, tak, oczywiście grają ping-pong.
12: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
13: Ja wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.
11: To by się zgadzało. Jeden dla mnie, jeden dla Jankesa, jeden dla Wiktora.
12: Mm-hmm. No. I wszystkich nas nie przepuszczą.
14: Ja się staram.

0: Rita Ora w Radiu SK, ale że ona potrafi, 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie wymiarami do rozmiaru tej skrytki. I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty, przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż
0: kilka ciężkich stówek,
1: tak. Tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład swoją walizkę, tam ją odebrać i mieć bagaż taniej.
0: Na miejscu i tyle.
2: Linie lotnicze go nienawidzą. Zobacz jak!
0: A tak sobie pomyślałem, że w tym pomyśle wymieszały się dwa najważniejsze polskie geny.
2: Jakie? Czyli?
0: Ten przedsiębiorczości i ten kombinowania. Jankes,
3: Kama.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie.

0: źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galant buty. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galant

0: Poszukuję osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
1: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: MediaMarkt.
3: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Tak, tak, drogie dzieci, tak się kiedyś grało, to takie hity były za mojej młodości.
1: To jest Złote Przyboje Radia SK, 12 minut do godziny 9.
2: One Take Cool Tea, no cool będzie w ten weekend, bo lecimy razem z wami, zabieramy was na odlot ściśle tajny. W tej sprawie cały czas przy telefonie kolejne osoby, dzień dobry.
3: Obawiam się, że Kama na wyjazd ściśle tajny włożyła do swojej walizki kettle i handle.
1: Kama lubi ćwiczyć w każdych warunkach.
4: To prawda.
1: Kamcia, no, w tym momencie możesz wygrać nasz wyjazd.
4: Ale to jest cudowne, ponieważ walizka, którą możemy spakować, ma 8 kg, to taki jeden ketelek i po robocie.
2: W tej sprawie właśnie pojawia się zadanie specjalne od naszego kapitana. Posłuchajcie.
5: Pasażerowie Jankes, Kama i Wiktor, mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg i teraz proszę o uwagę, bo wlatuje challenge. Osoba, która będzie mieć najlżejszy bagaż, dostanie 100 euro w gotówce. Ale ta kasa będzie musiała być wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, życzę kapitan.
4: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, to kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
4: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, 100 euro fajnie, że wygracie.
1: Czyli 100 euro nie zakamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
2: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
1: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
4: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
1: No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękujemy kapitanie, oczywiście bierzemy challenge na klatę.
2: Czy ktoś wie, ile waży dobry humor, bo ja tylko to będę pakował.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Przez weekend rzeczywiście antena też będzie żyć naszym wyjazdem. Odlot ściśle tajny.

0: Tutaj jest 6 minut i będzie z nami godzina 9. Dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Dzisiaj dzień hamburgera. Dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy. Życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście. Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
1: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.
2: Odlot ściśle tajny już za moment.
1: No, na pytanie, co zabrać do walizki, odpowiedź jest jedna, najważniejsza i na koniec ją przypominamy.

0: Legenda. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
20: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
23: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
22: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
24: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
27: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
28: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz

0: ulica Łódzka 71.
1: Jagoda Mość, pan. Poranne korki już rozładowane, ale cały czas są remonty. Drogowców spotkacie na przykład na Leduchowskiego w Ostrowie. A co w pogodzie? Ciśnienie daje w kość. Na barometrach 1022 hektopaskale. Nie jest lekko.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lease, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lease.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
4: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
5: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
6: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.
7: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
4: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
8: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
4: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT-a. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
0: SK Ostrów Kalisz News.
1: Jagoda Mość, pan. Lista zawodników zamknięta. Na ostatniej prostej są przygotowania do 24. szybowcowych Mistrzostw Europy Michałków 2026.
9: Zgłosiło się 88 zawodników z 22 krajów.
1: Mówi szef aeroklubu Karol Skarżyński, a zawody już w lipcu. Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy wyprowadza się z Ostrowa, bo po 8 latach miasto wypowiedziało mu siedzibę przy Grunwaldzkiej.

Ostatni czwartek maja, naprawdę, kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Messyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym tchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński Slackliner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskim Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatry, które ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że niektórzy powiedzą, że balansowanie na linię nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warsaw a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK po krótkiej przerwie. A później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
5: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.

0: Rakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Na plaży w Kury czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
6: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
5: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
6: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Kochasz Robloxa? Minecraft i Fortnite to twój świat? Wpadaj 29 i 30 maja na Dzień Dziecka do strefy gier w Galerii Ostrowia. Roblox, Minecraft, Valorant, VR, kokpity wyścigowe i mnóstwo dobrej zabawy. 30 maja zagraj w turniejach gamingowych i wygraj nagrodę główną. Kartę podarunkową Galerii Ostrowia o wartości 1000 zł. Tego dnia odwiedzi nas także Manojek. Zapraszamy. Więcej na galeriaostrowia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indila i Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dyduła i Tam Słońce Gdzie My U Nas. Impreska.
1: Impreska. Impreska. Reklama. Dariusz

0: sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: I po reklamie.

0: Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu SK. Tuż przed godziną, godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala, czyli Dracula w remiksie, zaraz wesce. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
4: MediaMarkt.
5: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 900.

0: wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
3: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relax chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżka albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601 85 35 35.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz budować, remontować, a może zostać najlepszym fachowcem w branży? IT, geodezji, elektryki, obrabiarek skrawających, architektury, krajobrazu i arborystyki? Dołącz do najlepszych. Mamy solidne zaplecze doświadczonych nauczycieli. Wspierają nas najwięksi. Między innymi firma Antczaki, Wielkopolski Klaster Lotniczy. Po naszej szkole to praca szuka człowieka. Nabór trwa do 29 maja. Nie spóźnij się. Kalisz Rzemieślnicza 6. ZSPP. Twoje dobre miejsce.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Jagoda Mośpan, na początek ważna informacja dla kierowców. W gminie Blizanów doszło do wypadku i tu są teraz utrudnienia. Jeśli możecie, szukajcie objazdów. Jeszcze szybki rzut oka na prognozy. W Ostrowie i Kaliszu dziś sporo słońca i ponad 20 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
7: Sponsorem programu

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności.

0: rzut oka na prognozy. W Ostrowie i Kaliszu dziś sporo słońca i ponad 20 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lease, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lease.
3: Sponsorem programu

0: właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest 10:00, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
1: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Lesku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
3: Generalnie kto chciałby wracać do regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej? To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
1: Mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn. Mieszkańcy chcą przekazać premierowi skrzynię z podpisami pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala. A Senat oficjalnie poparł starania Gdyni o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
4: Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu. Naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
1: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgłoszony obszar Gdyni obejmuje prawie 500 budynków, a decyzję UNESCO poznamy w lipcu.
5: SK Ostrów Kalisz. Sport.
6: Jagoda Mośpan. Trzęsienie ziemi w Żużlowej Ostrowi. Klub zwolnił trenera Tomasza Bajerskiego. To po ostatnich 5 porażkach drużyny. Zawodników trenować ma teraz zastępca Bajerskiego Tomasz Gapiński. Najbliższy mecz Munfin Magnus Ostrów pojedzie 4 czerwca w Łodzi. Ostrowski Szczypiorniak. Kolejny sezon z tym samym sponsorem tytularnym. Drużynę wspierać będzie nadal firma Rebut. Ostrowia obecnie walczy o brąz na koniec tego sezonu. Drugi mecz z PGE Wybrzeżem Gdańsk 2 czerwca na wyjeździe. Kciuki trzyma Radio Espa.
7: I Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK, i Katy Perry, Lady Gaga też będzie, i Dawid Podsiadło. A na początek, szanowni państwo, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny. 10:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sepkowski, witajcie, zapraszam.

Jeden z moich ulubionych ostatnio numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za singiel roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment

0: wspólne oglądanie meczu z Thierry Henry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące złotych. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później wesce Dawid Podsiadło i Sezon.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Histoi bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: A gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.

0: 50 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Centrum budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76. Na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
3: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
4: Wow.
3: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
4: Wow.
3: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
4: Wow.
3: Proszę się nie martwić. To naturalna reakcja.
5: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow. Gwarantowany.
6: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z i Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Swedish House Mafia za moment, później Rugged Ball Man w SC.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Ketchup pikantny, łagodny i zero cukru. 432 gramy za 4,49. Wybierz Społem.
4: Zuch Habierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 habierski.com.pl. Zuch Habierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
5: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafox, Kalisz, ulica Rzymska 38 do 40.

0: 40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
2: To będzie ostatnia reklama. Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Stygnie też kolejna godzina hitów w Radiu SK po 11 dla Was. Fukaj, Vito Mamino i zabiorę Cię tam na sam początek.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
11: Kochasz Robloxa? Minecraft i Fortnite to twój świat? Wpadaj 29 i 30 maja na Dzień Dziecka do strefy gier w Galerii Ostrowia. Roblox, Minecraft, Valorant, VR, kokpity wyścigowe i mnóstwo dobrej zabawy. 30 maja zagraj w turniejach gamingowych i wygraj nagrodę główną. Kartę podarunkową Galerii Ostrowia o wartości 1000 zł. Tego dnia odwiedzi nas także Manojek. Zapraszamy. Więcej na galeriaostrowia.pl.
12: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
20: Jagoda Mośpan, słońce od rana daje o sobie znać, choć w ciągu dnia będzie też sporo chmur, ale za to eskowe termometry znów pokażą ponad 20 stopni. Jeszcze rzut oka na drogi. Na ulicach Ostrowa i Kalisza ruch teraz płynny, choć wiadomo, uważać trzeba.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
21: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Tragiczna informacja z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
22: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która

0: Znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
1: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
2: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
1: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter Eski Michał Skolimowski. Ale szykują się duże emocje.
3: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A dziś mecze Maji Chwalińskiej i Huberta Hurkacza.
4: SK Ostrów Kalisz. News.
5: Dyskusja w Radzie Miejskiej rozpoczęta. Szykują się zmiany w Straży Miejskiej w Ostrowie. Część radnych chce, by ta pracowała 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Teraz to służba tylko w dni robocze. By ją wydłużyć, trzeba zatrudnić co najmniej 20 nowych strażników. Władze Ostrowa chcą do końca tego roku decyzję podjąć. Będzie można wymienić się ubraniami. Już w sobotę w Domu Sąsiedzkim w Kaliszu odbędzie się wymianka ubraniowa. To dobra okazja, by dać ciuchom drugie życie. Ubrania powinny być czyste i w dobrym stanie. Start o 15.
6: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:05. W SC już grają Michu Sobkowski. Witajcie i zapraszam.

0: Chwilę temu Bausa i Magnetic na antenie radiowska to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji, bo tam jest stream SK Live Remix. I teraz na przykład rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama.
2: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
3: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
2: Dlaczego NAM?
3: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
2: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
4: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
5: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.

używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z

0: Pomoże Ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty tarasowe 2.0. Wykonamy dla Ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu Twoje pomysły nabierają kształtu.
1: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być Twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
2: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relax chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżka albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
3: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza. Będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzeciej rundzie turnieju, wspominaliśmy o tym, bratobójczy pojedynek Iggy Świątek z Magdą Linet. Więc jedna na pewno awansuje z Polek do kolejnej rundy. Powiedziałem bratobójczy? Boże, co za szowinista ze mnie. Siostrobójczy oczywiście. Avicii, Rita Ora, Lonely Together za moment. Później Damiano, Dawid Wesce.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W RTV Eura GD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2

0: 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia, BYD Garcarek.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji. Nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji.

0: szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk, spółka z OO.
6: Chcesz budować, remontować, a może zostać najlepszym fachowcem w branży? IT, geodezji, elektryki, obrabiarek skrawających, architektury, krajobrazu i arborystyki? Dołącz do najlepszych. Mamy solidne zaplecze doświadczonych nauczycieli. Wspierają nas najwięksi. Między innymi firma Antczak i Wielkopolski Klaster Lotniczy. Po naszej szkole to praca szuka człowieka. Nabór trwa do 29 maja. Nie spóźnij się. Kaliszy Rzemieślnicza 6. ZSPP. Twoje dobre miejsce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Karkówka wieprzowa bez kości, jedynie 17,99 zł za kilogram. Pierś z kurczaka z kością, od środy do piątku, 16,99 zł za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości, 12,99 zł za kilogram. Twój market. Kalisz, ulica Graniczna 80.
9: I po reklamie.

0: Katy Perry, au, na antenie Radio SK. Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie Męskie Granie Orkiestra, czyli nareszcie Michu Sapkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20. Radio SK po 18.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
3: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia Materiałów Budowlanych Dombud.
4: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
3: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
4: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
5: Na plaży w Kuryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od

0: 30 lat jesteście z nami. Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak, Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
1: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura24.pl.
5: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
12: Jagoda Mośkan, ponad 20 stopni i sporo słońca. Tak jest plan na dziś dla Ostrowa i Kalisza. Warto się tym nacieszyć, bo pogodowi spece zapowiadają małe załamanie. Także jeśli planów na popołudnie jeszcze nie macie, to podpowiadam, może rower?
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
13: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
14: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiło do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
13: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
15: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
16: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje, no także w Kielcach.
15: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
17: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
13: A pani prezydent zapowiada, że jeśli dojdzie do referendum, to podejdzie do niego z pokorą.
0: SK Ostrów Kalisz News.
12: Jagoda Mośpan, kolejne protesty przed magazynami sieci w całej Polsce zapowiadają pracownicy i związkowcy sieci Lino. Będą też mediacje.
18: Z udziałem mediatora wyznaczonego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
12: Mówi związkowiec Wojciech Jędrusiak. Pracownicy walczą o poprawę warunków pracy. Jak rozpoznać objawy udaru, zawału i jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? Między innymi o tym będzie można dowiedzieć się podczas Dnia Edukacyjnego Uniwersytet Kaliski dla Twojego Zdrowia. To już w niedzielę od 11 do 15. Wstęp wolny.
19: Każdy ma taką jedną, powiedziałabym,

chyba nielegalną, albo może wstydliwą przyjemność, do której trudno się przyznać, ale którą często robimy. Po angielsku to jest guilty pleasure. Ja wam za chwilę o tym więcej opowiem. Minuta po 12, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12, 1:08, jak zapomnieć, jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach, a ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny i tam sprzedają bardzo lokalne wiejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja do tego sklepu mam jakieś 420 km i prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali. Radio
1: SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie 2.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jeśli aktualnie chorujesz...

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Jeśli aktualnie chorujesz...

0: 10 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
7: Wow.
6: Mhm. Dynamiczna sylwetka typu fastback.
7: Wow.
6: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
7: Wow.
6: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
8: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
9: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27 do 29.
10: I po reklamie.

0: Cię w Esce.
1: Nie ma za co przepraszać, to do Justina Biebera. Cieszymy się, że wróciłeś po Coachelli. To teraz czas na tego pana. Ten pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w Radiu Esca.

No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK, tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No, więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Kochasz Robloxa? Minecraft i Fortnite to twój świat? Wpadaj 29 i 30 maja na Dzień Dziecka do strefy gier w Galerii Ostrowia. Roblox, Minecraft, Valorant, VR, kokpity wyścigowe i mnóstwo dobrej zabawy. 30 maja zagraj w turniejach gamingowych i wygraj nagrodę główną. Kartę podarunkową Galerii Ostrowia o wartości 1000 zł. Tego dnia odwiedzi nas także Manojek. Zapraszamy. Więcej na galeriaostrowia.pl.
18: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacje wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kaufland jest fresh, fresh.
21: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: I po reklamie.
23: SK.
22: SK.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: wciąż tak samo dobre. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. Jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze. Chętnie przyjmiemy po 13, między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Firma z branży budownictwa drogowego zatrudni osoby z wykształceniem technicznym budowlanym na stanowisko majstra budowy i technika budowy. Praca w miejscowości Lamki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
11: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
12: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
11: Dlaczego NAM?
12: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
11: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
13: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
14: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa. Pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
15: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D twojej nawierzchni gratis. Odwiedź centrum budowlane Kafox Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl twojego domu z produktami Libet.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
26: Jagoda Mośkan, ruch na ulicach Ostrowa i Kalisza o tej porze płynny, bo do popołudniowego szczytu jeszcze chwila. Ale utrudnienia są na przykład na Leduchowskiego w Ostrowie, gdzie trwa remont. Wiosna w kalendarzach, więc na ulicach coraz więcej drogowców. Trzeba uważać.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
25: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
23: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.

0: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
1: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
0: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
2: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
3: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
4: Tak, jest to realne.
5: Tak, jest realne.
6: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
7: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
0: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
8: SK Ostrów Kalisz. News.
9: Dramatyczny wypadek podczas inwestorskiej kontroli w gminie Brzeziny w powiecie kaliskim. Kontrolujący budynek dawnej szkoły wójt
10: spadł z wysokości pierwszego piętra,
9: mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy wyprowadza się z Ostrowa, bo po 8 latach miasto wypowiedziało mu siedzibę przy ulicy Grunwaldzkiej. Teraz bazę będzie mieć w Pleszewie. Stowarzyszenie od lat pomaga w poszukiwaniach zaginionych, jest partnerem policji i innych służb w takich akcjach.
11: Usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy. Mówię to ja, Prawie Łezka, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać kciuki, a to uniemożliwia, jak wiadomo, pracę. Alex Warren, Fever Dream już teraz w Radiu Łezka. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

końcówka już.

0: Queen, Gibbs, Dope House, For Money w Radiu SK, 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej

0: Promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
4: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej

0: drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość.

0: super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Valior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Valior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. A co tam w Carrefourze?
10: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: I po reklamie.

0: Linkin Park In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami

0: kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz Społem.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Człowiek wielu talentów, bo i aktor, i wokalista Maciej Musiałowski z jego nowym singlem Flora, tuż przed 14 na antenie Radia SK. Po 14 nie muszę mówić, że będą dobre hity, ale będzie też sposób na to, jak przedłużyć sobie życie. Od naukowców, wiadomo, w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja, cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
12: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
15: To będzie ostatnia reklama.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
20: Jagoda Mośpan, coraz ciaśniej robi się nam na drogach, choć ten największy szczyt dopiero przed nami. Więc jeśli coś pilnego załatwić musicie, to zwlekać nie warto. A jeśli chodzi o prognozy na popołudnie, to w Ostrowie i Kaliszu dziś sporo słońca i ponad 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
21: Sponsorem programu

0: jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przebierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
2: Szczerze, to ulga.
3: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
1: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce. Podczas kontroli budynku dawnej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
4: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
1: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja. Powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe. I jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
0: SK Ostrów Kalisz.
5: Jagoda Mośpan, koniec z bieganiem do samochodu z papierowym biletem parkowania w Ostrowie. Po modernizacji parkomatów, wpisując numer rejestracyjny, dane idą do systemu i już wiadomo, czy jest zapłacone. I można też płacić już blikiem, nie tylko kartą czy gotówką. Troje bohaterów, jedna decyzja i pytanie, które nie daje spokoju. Molly Sweeney, Briana Freela na deskach Bogusławskiego w Kaliszu.
6: Na tym polega właśnie rzecz, żeby tych odpowiedzi wprost nie stawiać.
5: Mówi aktorka Kinga Bobkowska. Premiera w sobotę na scenie Kamera.
7: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej po prostu. PZ ma taka zbałagany plan, bo już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whenever, wherever, Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie punktacja, którą zrozumieć naprawdę trudno. Nawet jak ktoś gra w tenisa, to ma z tym problem, bo nie wiem kto i kiedy, w jakim stanie będąc fizycznie, wymyślał te zasady. Otóż pierwsza wygrana piłka to 15 punktów, druga 30, trzecia 40, a kolejna to już gem, z czego robi się taki większy punkt, czyli jedynka. Takich gemów, czyli takich piłek kilkukrotnych, trzeba wygrać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, a właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki, to wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl.

0: Dołączasz?
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
5: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.

0: No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radio SK na pewno będziecie na bieżąco z wynikami z Paryża też. Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz już teraz w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
8: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
7: Dlaczego NAM?
8: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
7: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
8: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
9: Czas na przygodę. Isuzu D-Max wjeżdża do Kalisza. Komfort SUV-a i niepowstrzymany napęd 4x4 na wyprawy i hobby. Odkryj nową markę Isuzu. Grupa Lis Kalisz, Łódzka 69. Wjazd od Łęgowej. D-Max. Bo pasja zaczyna się tam, gdzie kończy asfalt.
10: Kochasz Robloxa? Minecraft i Fortnite to twój świat? Wpadaj 29 i 30 maja na Dzień Dziecka do strefy gier w Galerii Ostrowia. Roblox, Minecraft, Valorant, VR, kokpity wyścigowe i mnóstwo dobrej zabawy. 30 maja zagraj w turniejach gamingowych i wygraj nagrodę główną. Kartę podarunkową Galerii Ostrowia o wartości 1000 zł. Tego dnia odwiedzi nas także Manojek. Zapraszamy. Więcej na galeriaostrowia.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Sezon grilla się rozpoczął. Gość by na tarasie spoczął. Strefę relaks. Chcesz u siebie? Kostka Drogbruk jest dla ciebie. Piękny podjazd chcesz ułożyć? Ścieżkę albo taras stworzyć? Towar u nas jest od ręki. Niepotrzebne są więc lęki. Odwiedźcie nas, goście szanowni, wpadając do naszej hurtowni. Wiedzą, pomysłem służymy. Do perfekcji wręcz dążymy. Zapraszamy. Kostka Kujawa Kalisz. Dystrybutor firmy Drogbruk. Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfort

0: Rockbrook, Kalisz Częstochowska 212. Telefon 601-85-35-35.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfort...
3: Damie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Jagoda Mospan, to ten moment, kiedy to na ulicach naszych miast robi się naprawdę gorąco. Startuje popołudniowy szczyt. Kierowcy w Kaliszu, uważajcie na Podmiejskiej, Wrocławskiej i Kościuszki. W Ostrowie zwalniamy na Krotoszyńskiej i Wysockiej, a na termometrach ponad 20 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
9: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
10: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
9: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
8: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcy w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
11: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
8: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
12: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
13: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
14: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
8: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
0: SK Ostrów Kalisz.
7: Jagoda Mostan. Łatwiejsze parkowanie w Ostrowie w płatnej strefie, bo nie trzeba już kłaść biletu z parkomatu za szybę w aucie.
15: Parkomaty zostały zmodernizowane, wymieniono panele przednie.
7: Mówi Marcin Wieruchowski, szef zarządu dróg, i dodaje, że kupując bilet trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu. Uniwersytet Kaliski dla Twojego zdrowia. Pod takim hasłem odbędzie się dzień edukacyjny. Będzie można dowiedzieć się między innymi o tym, jak rozpoznać pierwsze objawy udaru czy kryzysu psychicznego, a także zasad udzielania pierwszej pomocy. To wszystko w niedzielę od 11.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: W Radiu SK.
20: Już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania. Numer nie do zatrzymania. Od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
21: Tu Pawełek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: popołudniowym programie w Radiu SK, Kesha i TikTok. A skoro już o zegarku mowa, to na nim. Właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Luna Parku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dziś ostatni czwartek maja w naszych kalendarzach. Ostatni czwartek majowy. Za miesiąc o tej porze, no to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga, o której powie pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, ale wciąż czynna i aktywna. 664.

0: Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
4: Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Littos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Remont? Budowa? Pomoże ci Despiro. Płytki wyposażenia łazienek, wanny, spa oraz płyty terasowe 2.0. Wykonamy dla ciebie wizualizację i doradzimy w wyborze najlepszych materiałów. Kalisz Wrocławska 48. Despiro. Tu twoje pomysły nabierają kształtu.
9: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
10: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo, Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to

0: Swiss Swims i Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki, zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Ave, Meet Me in the Dark, już teraz.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK.
1: Pięknie witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
0: Aleksandro?
2: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sumie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy.
3: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak keczup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Planujesz taras, podjazd lub przestrzeń wokół domu? Wybierz elegancję, która robi wrażenie. W centrum budowlanym Kafox znajdziesz kostkę brukową i elementy betonowe firmy Libet. Prestiżowe kolekcje, wyjątkowe wzornictwo i perfekcyjne wykończenie. Przy zamówieniu powyżej 100 metrów kwadratowych projekt 3D Twojej nawierzchni gratis. Odwiedź Centrum Budowlane Kafox, Kalisz, ulica Rzymska 38-40 i stwórz przestrzeń, która podkreśla styl Twojego domu z produktami Libet.
15: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
16: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601

0: 601 061 848. Powtarzam, 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: W Chery Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Chery Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
2: Chcesz budować, remontować, a może zostać najlepszym fachowcem w branży? IT, geodezji, elektryki, obrabiarek, skrawających, architektury, krajobrazu i arborystyki? Dołącz do najlepszych. Mamy solidne zaplecze doświadczonych nauczycieli. Wspierają nas najwięksi. Między innymi firma Antczak i Wielkopolski Klaster Lotniczy. Po naszej szkole to praca szuka człowieka. Nabór trwa do 29 maja. Nie spóźnij się. Kalisz Rzemieślnicza 6. ZSPP. Twoje dobre miejsce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: I po reklamie.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na kort Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
3: Reklama.
4: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery, 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
3: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
5: Firma Diana w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@diano.pl lub telefon 783 897 459.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zakupy tylko w Społem. Wedel, ptasie mleczko 375 gramów, waniliowe lub śmietankowe za 17,99. Wybierz Społem.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
15: Jagoda Mośpana. W kalendarzach wiosna, za oknami też, więc sporo osób wybiera dwa zamiast czterech kół. No i kierowcy, warto o tym pamiętać, tym bardziej, gdy wciąż mamy popołudniowy szczyt. W Ostrowie korkują się okolice Ronda Bankowego, a w Kaliszu szlak bursztynowy.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
18: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
17: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
19: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
20: Jest pan pesymistą tutaj?
19: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.

0: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
1: Mecze z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. I jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
2: SK Ostrów Kalisz. Sport.
3: Jagoda Mośpan. Trzęsienie ziemi w Żużlowej Ostrowi. Klub zwolnił trenera Tomasza Bajerskiego. To po ostatnich 5 porażkach drużyny. Zawodników trenować ma teraz zastępca Bajerskiego Tomasz Gapiński. Najbliższy mecz Munfin Magnus Ostrów pojedzie 4 czerwca w Łodzi. Ostrowski Szczypiorniak kolejny sezon z tym samym sponsorem tytularnym. Drużynę wspierać będzie nadal firma Rebut. Ostrowia obecnie walczy o brąz na koniec tego sezonu. Drugi mecz z PGE Wybrzeżem Gdańsk 2 czerwca na wyjeździe. Kciuki trzyma Radio Espa.
4: Wrzuć na luz.
5: Wrzuć na luz.
4: Wrzuć na luz.
5: Na luz.
6: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystartują muzycznie tę godzinę. Potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
7: Tu Pawełek.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: Pawełku.
1: Pirowski.
0: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
1: Jakie?
0: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
1: Ja to widzę oczami wyobraźni, Jezus. Ja to widzę.
0: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
1: Bo Teresce coś się przypomniało.
0: Cześć,
2: Tereska. Cześć, chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
0: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, czy wysyłacie mi gadżety.
1: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
0: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
1: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska, musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty już za chwilę. Też dla waszych mam coś mamy. 500 na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
3: Wszystkie hity zaczynają się z SC.
4: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata.
4: A o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.

0: Żyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SKPN.
0: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Firma z branży budownictwa drogowego zatrudni osoby z wykształceniem technicznym budowlanym na stanowisko majstra budowy i technika budowy. Praca w miejscowości Lamki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu, Tupirowski i Pawełek. Witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurtkę, w której była, ale ta kurtka miała jeszcze coś ze sobą, co było nawet droższe pewnie niż kurtka albo w podobnej cenie.
2: Nie, źle zrozumieliście, ona telefon zostawiła, dokładnie.
0: No właśnie
2: telefon,
0: o tym mówię. Czyli kurtka była droższa niż telefon.
3: Kurtkę przymierzała.
0: Aha,
3: czyli poszła do galerii, teraz oglądała kurteczki, przymierzała, cyk, wsadziła swój telefonik do...
2: Wsadziła swój telefon i pojechała do domu.
0: I w którym momencie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
2: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
0: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
2: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi: no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrała, pan, już nie pamiętam.
0: Jezu, to bardzo dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
2: Znalazłem telefon. No i się pytamy, gdzie? W kieszeni, w kurtce.
0: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy, i mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
3: Dokładnie 5 stów na buty, które wyda w sklepach Wojas albo na wojas.pl, i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu Stamary w Zakopanem.
2: A na ile dni?
0: Na ile chcesz! Na ile chcesz!

0: daj ile chcesz, tyle ile mamy.
1: Dla tak fajnych ludzi mamy fajne pobyty. Karolu, uściskaj mamę. Mamy nadzieję, że pamiętałeś o jej święcie sprzed wczoraj. Tak jest. A wybawcie się dobrze i chodźcie wygodnie.
2: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem.

0: tylko Ale Farben na antenie Radia SK, ale też Ale Numer Body Talk. Tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek. Na pewno. Takie rzeczy wylatują. Radio
3: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Od piątku do niedzieli kiełbasa grillowa 500 gramów 9 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. A od czwartku do niedzieli skrzydełka w marynacie na grilla 12 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
14: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
13: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
17: I po reklamie.

0: Też was nie oddajemy nikomu, ale dodajemy kolejne hity na czasie. Stygnie lato, Kuba i Kuba wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia, po 17 u was.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
7: Na plaży w Kury czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Galerii Ostrowie w Ostrowie, Galerii Krotoszyńskiej w Krotoszynie i Galerii Amber w Kaliszu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
15: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.

0: możliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
0: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
2: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Jagoda Mośkan, jeśli planów na popołudnie nie macie, to dobrą opcją będzie spacer. Pogoda wciąż sprzyja i warto się tym nacieszyć, bo ma być małe załamanie. I jeszcze mała przypominajka dla kierowców. Spore utrudnienia na trasie Ostrów-Krotoszyn. Tu działają drogowcy.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińską. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
11: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
10: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
9: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
12: SK Ostrów Kalisz News.
8: Jagoda Mośpan, koniec z bieganiem do samochodu z papierowym biletem parkowania w Ostrowie. Po modernizacji parkomatów, wpisując numer rejestracyjny, dane idą do systemu i już wiadomo, czy jest zapłacone. I można też płacić już blikiem, nie tylko kartą czy gotówką. Troje bohaterów, jedna decyzja i pytanie, które nie daje spokoju. Molly Sweeney, Briana Freela na deskach Bogusławskiego w Kaliszu.
13: Na tym polega właśnie rzecz, żeby tych odpowiedzi wprost nie stawiać.
8: Mówi aktorka Kinga Bobkowska. Premiera w sobotę na scenie Kameralnej.
14: Wrzuć na
15: Wrzuć na luz.
16: To już ostatnia godzina Wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long. Będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
17: Tu Pawełek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: A luz w Radiu SK, 2 minuty po godzinie 17, za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I zapraszamy. Tu Kirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Dwie Taylorki na naszej antenie w Radiu SK walczą o wasze popołudniowe głosy. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, ale czymże są te dwie gwiazdy, kiedy do studia wchodzi ta jedyna, prawdziwa gwiazda polska? Pani Jadzia, dzień dobry, pani Jadzie.
1: Dzień dobry,
0: witamy bardzo pięknie. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirowski.
0: Witamy pięknie i zaczynamy dla was zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Nasza kultowa zabawa powraca, zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek aplikuje przedmiot we własnym ryjku.
2: Jadzia dopiero ujrzała ten przedmiot.
3: Tak.
0: Co, z czym się Jadzi kojarzy?
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: Jezu, jaka kategoria, pani Jadziu. Dajemy go na pożegnanie. Co to takiego? Dzisiaj w ryjku może trzymać pan Pawełek. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302. Merch popołudniowy czeka na was. Dzień dobry.
2: Radyjko w dół i już jesteś na antenie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kogo witamy?
4: Dominika.
0: No, dzień dobry, Dominiko. No to dwa pytania Pawełkowi zadać możesz, ale nie musisz, wedle uznania.
4: Dajemy to na pożegnanie, tak? Mhm.
0: Go albo je nawet.
3: Je.
0: Je.
3: Je.
0: No Pawełek nawet też może zje zaraz, jak ta zabawa dłużej się potoczy.
2: No taki...
4: A jakąś małą podpowiedź można...
0: Możesz zadać drugie pytanie.
2: No, bo odpowiedź jest duża. Już.
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: No, bo pani Radzia już się zaczyna irytować, gula jej rośnie, już widzę to, czuję to.
4: No.
0: Domi, to w takim razie próbuj w rundzie drugiej, do czego i was namawiamy w Radiu SK.
5: Radio SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
12: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
13: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale beton.
4: No?
3: Nie do poruszenia.
4: Właśnie, taki mocny i taki tani.
3: Bo to beton od XBET.
4: Zapisz numer 728 478 155.
3: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
4: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728 478 155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
5: I po reklamie.

0: Walker i Meek, Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry, mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity, pięknie was witamy i zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka... wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: daje
2: po rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie, a można i na imieniny.
0: No jasne, no, pani Jadziu, kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak. Że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała, witacie, cześć.
0: A Michale, bardzo proszę, dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Wiesz co, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii?
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej Rzęba. Robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym czego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A czy ma kolce? No właśnie. Chciałem zapytać o kolce. No dobra, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku?
2: A, oczywiście.
0: Ponieważ róża powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu, to dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie.
0: Pachnie, ale
1: czy nawet kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, tobie z kolcami
0: Pawełek
2: byśmy
0: je, Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem, ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Radio SK. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a we waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam jingle, co?

0: Dla wszystkich chcących więcej i więcej, gość od więcej, Jason Derulo, One to One Me, gramy w Radiu SK, 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na SK.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
7: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
6: Dlaczego NAM?
7: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
6: Czyli wakacje jest Centrum Podróży NAM.
8: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
14: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
15: Wow.
14: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
15: Wow.
14: A sygnatura świetlna LED z motywem pazuru.
15: Wow.
14: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
16: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firmy. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
17: Salon Peugeot Sztukowski. Topola Mała 136 do 138 oraz Kalisz Wrocławska 27.

0: 7 do 29.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochoty zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: I po reklamie.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację, początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami, a dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie, niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia.

która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pa-

0: Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
1: Janku, ja tobie też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
0: No to co? Po raz... O!
1: Po raz...
0: Dziękuję bardzo. Dostałem kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
1: Dziękujemy,
0: dziękuję ci pięknie.
1: Dzięki.
0: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
1: Po raz ostatni.
0: Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek.
0: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to na pewno się nie zmieni.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.

fachowcem w branży. IT, geodezji, elektryki, obrabiarek skrawających, architektury, krajobrazu i arborystyki? Dołącz do najlepszych. Mamy solidne zaplecze doświadczonych nauczycieli. Wspierają nas najwięksi. Między innymi firma Antczak i Wielkopolski Klaster Lotniczy. Po naszej szkole to praca szuka człowieka. Nabór trwa do 29 maja. Nie spóźnij się. Kalisz Rzemieślnicza 6. ZSPP. Twoje dobre miejsce.

0: Rafale. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czas na przygodę.

0: Zapraszamy. Więcej na galeriaostrowia.pl.
1: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowiska pracownika w branży metalowej. Operator robota spawalniczego, spawacz, pracownik fizyczny i operator CNC. Kontakt praca@dajano.pl lub telefon 783 897 459.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakupy tylko w Społem. Daftona. Ketchup pikantny, łagodny i zero cukru. 432 gramy za 4,49. Wybierz Społem.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, oferujący model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Jagoda Mośpan, jeszcze tylko jutro i weekend, ale niestety pogodowiskoce zapowiadają nam małe załamanie pogody. Ciepło będzie, ale może też popadać. Kierowcom przypomnę tylko jeszcze o remontach. Te na Ele Duchowskiego w Ostrowie i trasie Kalisz-Opatówek.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Dacia Grupa Lis, oferujący model Dacia Bigster. Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzylesie w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. Trzech nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
12: SK Sport News.
11: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
13: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
11: Biało-czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet i to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
12: SK Ostrów Kalisz News.
10: 8 chętnych do przebudowy dawnego przedszkola Celineczka w Ostrowie na mieszkania dla seniorów. Miasto zakończyło przetarg i wybiera wykonawcę. Najniższa oferta to ponad 8 milionów złotych. Miasto miało 7, ale wczoraj radni dołożyli brakujące środki. Inwestycja, o której mówi się od 3 lat, ma ruszyć w wakacje. Macie ubrania, które od dawna leżą w szafie? Będzie można znaleźć dla nich drugie życie. W sobotę w Domu Sąsiedzkim w Kaliszu odbędzie się wymianka ubraniowa. Ubrania powinny być czyste i w dobrym stanie. Akcja potrwa od 15.
12: Impreza.
14: Impreza. Impreza.
12: Impreza.
15: Dwie minuty po 18:00. Kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może jej pewne rozprawki

0: jesteśmy cali w emocjach, tak jak Diana, nasza słuchaczka.
1: Ej, takich rzeczy to się nie robi. Zafundowaliście mi popołudniowy powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
0: No dokładnie. Niech się trzymają, słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się ogarnę, za chwilę program Imprezka wróci na właściwe tory, ale trzeba czymś zaleczyć, jakieś tutaj ewentualne smutki i wzruszenia i myślę, że jedyną możliwą opcją jest po prostu Pitbull.

0: Słonecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Pszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to... No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
5: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.
8: Centrum Budowlane Budmax. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Projektowanie, zaopatrzenie inwestycji, kompleksowe wykonawstwo, aranżacja wnętrz i ogrodów oraz pomoc w uzyskaniu pozwoleń budowlanych. U nas znajdziesz pełny asortyment materiałów budowlanych. Centrum Budowlane Budmax. Kalisz, ulica Starożytna 76, na wylocie z Kalisza w kierunku Godzież i Brzezin. Budmax. Twój partner w każdej inwestycji.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: I po reklamie.

0: Damiano, zresztą Dawid w imprezce w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja. Halo.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x 500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
14: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Zakupy tylko w Społem. Herbapol, koncentraty napojowe, oranżada czerwona, cola, tropikalna pomarańcza za 12,99. Wybierz Społem.
18: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
19: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

Z dobrych wiadomości u Katy Perry, no właśnie, po 13 latach okazuje się, że piosenka staje się hitem. Legendary Lovers na antenie Radia SK przed 19. A jeśli chodzi o wasze dobre czwartkowe wiadomości, Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy, wielkie brawo, co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.

0: Reklama.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną.

0: kierunku.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
3: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
2: Dlaczego NAM?
3: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.
2: Czyli wakacje z Centrum Podróży NAM.
3: Kalisz Chopina 26. Centrum Podróży NAM.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie. Ostrów i Kalisz na czasie.
14: Basia Źródlewsko-Lejnik, kłaniam się nisko i jak zawsze o tej porze zabieram Was do kina. Meldujemy się w kinie Helios w Ostrowie, które na dzisiejszy wieczór ma jeszcze kilka propozycji. Tak o godzinie 20 najnowszy amerykański horror Pasażer, o 21.20 Diabeł ubiera się u Prady, część druga, a o 20.45 Mortal Kombat, również część druga. Od piątku w kinie tym nowości, a na tej liście m.in. Zawodowcy.

0: niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. No i tę nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.
1: Imprezka.
0: Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z was, na bilety na Taco. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu imprezka, witajcie.

0: Trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezce. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na tako. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O,
1: zakochałam się pod apteką.
0: Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda. Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, Bartek! Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo, on zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek, co to oznacza, że Taco Hemingway to jest ulubiony raper twojego situationshipu?
2: No, jest taka jedna i myślę,
0: dobrze, jest taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauron Arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty Taco twoje.
2: Naprawdę?
0: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio,

0: absolutnie. Tako Hemingway, najbliższy weekend Kraków. Ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
1: Jezu, super.
0: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

0: Tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo prosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady jakieś bilety na koncert Tako w Krakowie wyjmę. Bądźcie czujni. Chwila przerwy, a po przerwie Justin Bieber i Nicki Minaj. Burien a Beat wam zagram.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl.
3: Tylko słońce czuć.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Nowy Opel Astra już dostępny. Nowoczesny design, komfort, kierowcy i technologie, które robią różnicę każdego dnia. Poznaj Astrę stworzoną do miasta i na dłuższe trasy. Teraz leasing dla firm już od 1199 zł netto miesięcznie. Wpadnij do salonu Sztukowski i umów jazdę próbną. Nowa Astra. Zobacz, jak wygląda nowa generacja jazdy. Opel Sztukowski. Kalisz Wrocławska 27.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: W Cherry Grupa Lis nie zwalniamy tempa. Poznaj nowego Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowoczesnego SUV-a z napędem hybrydowym, przestronnym wnętrzem, panoramicznym wyposażeniem i technologią, która daje prawdziwy komfort jazdy każdego dnia. Ten SUV może być twój już od 124 900 zł. Odwiedź salon przy ulicy Rogatka 20C w Opatówku koło Kalisza i umów jazdę próbną już dziś. Cherry Tiggo 7 Hybrid. Nowa energia codziennej jazdy.

0: Ale beton.
1: No?
0: Nie do poruszenia.
1: Właśnie, taki mocny i taki tani.
0: Bo to beton od XBET.
1: Zapisz numer 728-478-155.
0: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
1: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
2: Isuzu wjeżdża do Kalisza. Poznaj D-Maxa, pick-upa z uciągiem 3,5 tony i pełnym odliczeniem VAT. To twój najtwardszy pracownik. Sprawdź go u nas. Isuzu Grupa Lis Kalisz. Łódzka 69, wjazd od Łęgowej. D-Max. Gotowy na twój biznes.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
6: Największy dealer Toyoty i Lexusa w Wielkopolsce zaprasza do salonu w Kaliszu przy ulicy Stanczukowskiego 25. Oferujemy samochody nowe i używane, dostępne od ręki, dział samochodów dostawczych oraz autoryzowany serwis. Toyota i Lexus Mikołajczak Kalisz. Miejsce, gdzie motoryzacyjne marzenia stają się rzeczywistością. Sprawdź wyjątkowe korzyści na www.toyotamikolajczak.pl.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
10: I po reklamie.

Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Jankę Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę, oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie, nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo taką na pewno będzie odlot ściśle tajny 2026.

0: się skręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Radość z jazdy nie ma daty ważności. Wybierz używane BMW z salonu Premium Arena w Kaliszu. Jako autoryzowany dealer marki BMW posiadamy dostęp do centralnej bazy samochodów używanych z udokumentowaną przeszłością. Powiedz nam, jakiego BMW szukasz, a my znajdziemy samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i budżetu. Leasing lub kredyt na korzystnych warunkach, szeroki zakres cen i konfiguracji. Czas na nowe, używane BMW. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
7: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW. Radość z jazdy.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 1. Kalisz, Aleja Wolności 25.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary 300 ml w asortymencie za 7,99. Wybierz Społem.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: I po reklamie.
16: Ostrów i Kalisz na czasie.
17: Kasia Źródlewsko-Lejnik, warto zajrzeć do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, gdzie prezentowane są akty Tadeusza Kulisiewicza. To ponad 160 grafik i rysunków, które wcześniej nie były pokazywane.
18: Intrygującą tajemnicą jest dla nas do dziś, kim są te dziewczyny z portretów. Nie wiemy, kogo Kulisiewicz rysował, nie znamy imion tych dziewcząt.
17: Mówi kuratorka wystawy Sylwia Szydłowska. Ekspozycja czynna będzie do końca sierpnia, poleca ją Rady.
19: Muzyką się żyje.
20: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez dwa dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need, Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka, Jan Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w trzy czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got a Feeling czy Where Is the Love. No i właśnie ten ostatni hit gram wam za kilkanaście minut w imprezce. A na sk.pl w zakładce z konkursami czeka już na was niespodzianka związana z koncertem ten Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie.
21: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
20: Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 kilometrów. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę. Ale najpierw Sony Fodera. Think About Us. Hanczak, dobry wieczór.

A ciekawe, czy obejmą noce na Orange'u, bo PZ i Liwka tam będą występować. 13 po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ale u nas festiwal nowości. Mnóstwo ich dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair, czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie, no, mam nadzieję, że pamiętacie hit Hideaway, w którym ona tak fajnie literki wymieniała. Czekajcie, o. To tak leciało mniej więcej. No ja uwielbiałem ten numer, nawet na jej koncercie w Warszawie kiedyś byłem. I teraz literki. U. A. A. Jeszcze raz. U. No, te dwie literki tutaj były sponsorem tego kawałka, ale to już było. Teraz czas na coś nowego. Bob Sinclair i Kajza nagrali kawałek I Can't Wait. No to nie mogę się doczekać, żeby go wam zagrać.

0: za dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie, potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Kochanie, chcę lecieć na wakacje.
6: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
5: Dlaczego NAM?
6: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.

0: Tanie. Chcę lecieć na wakacje.
1: Jeśli na wakacje, to tylko z Centrum Podróży NAM.
0: Dlaczego NAM?
1: Bo przygotują najlepsze wakacje NAM. Latają od 26 lat. Osobiście odwiedzili 130 państw i tysiące hoteli. Polecają osobiście sprawdzone wakacje.

0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

0: CIAM na antenie Radia SK. A to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka, taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się, mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pieprz.
0: Karolina? Ciekawie zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
1: Ser.
0: To już nawet cheeseburger nam wyszedł. Radek?
2: Cebulka.
0: Karolina?
1: Sałata.
0: Radek?
2: Pomidor.
0: Karolina?
1: Ketchup.
0: Radek?
2: Musiałda.
0: Karolina?
1: Majonez.
0: O, Radek?
2: Bułka.
0: To pewnie, Karolina?
1: Nasiona, jakieś...
0: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
1: Ale super, dziękuję bardzo.
0: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. Cztery pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na sk.pl w gorącej dwudziestce, bo jutro o 18:00 nowe notowanie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie. Ostrów i Kalisz na czasie.
12: Weźmy źródle w kolejnik, a teraz propozycja na sobotni wieczór, zwłaszcza dla tych, którzy mają ochotę.

trochę potańczyć, no to wpadnijcie do klubu Kontrabas w Kaliszu. Tam taneczne wydarzenie Heads Will Roll. Muzyczną ucztę zagwarantują DJ Zibi i Michalski. Jest start o 21:00, a komu będzie mało, to już teraz podpowiadam, że w piątek, 5 czerwca w Ostrowie w Starej Przepompowni wystąpi Skolim, także będzie muzyka na żywo, no i znane i lubiane przeboje.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

0: News.
1: Ready jestem.
2: Jesteś ready?
1: Muszę podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
2: No to jakby z patelni.
1: Naprawdę, ja to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
2: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
1: dziękuję.
2: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od ciebie. Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
1: ale ja lubię dawać prezenty.
2: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
1: Tak jest, tak
2: więc
1: jest.
2: Ta płyta powstawała.
1: Półtora roku powstawała, tak.
2: Nosi tytuł Z resztek.
1: Tak.
2: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
1: Z jakich resztek?
2: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
1: dobrze,
2: jesteś
1: to się
2: przecież pracującą mamą.
1: No czy, tak, to jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
2: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę. Bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
1: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
2: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
1: zawsze
2: dotyka jedzenia.
1: Zawsze lądujemy
2: od samego
1: w jedzeniu.
2: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
1: dokładnie
2: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
1: Tak jest, tak jest.
2: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dani na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
1: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki, jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
2: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
1: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad 6 piosenek to są piosenki średniotempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże chwila.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacja i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźne XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który nadał
1: właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak,
0: i
1: żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale tak. Też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest. Nie
0: rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okej, okay. Znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie, jaka historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a, myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam, a że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego, myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno, to na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski.

0: i pomagasz wielu osobom. Tak. Jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Zatem to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się spełnisz.
1: Dziękuję,
0: tym
1: bardzo,
0: czuć,
1: bardzo, bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web w web pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę: Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na ucha,
1: coś zjemy wreszcie
0: brzucha.
1: Do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale jest. Koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Z Resztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną Z Resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Chodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i
1: bardzo dziękuję.
0: Bez przerwy tak

0: Naprawdę, także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie, ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: chętnie.
0: Paula Roma, płyta z reszty.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna, słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Eska Ostrów Kalisz News.
3: Jagoda Mospan, zapraszam na podsumowanie dnia. 8 chętnych do przebudowy dawnego przedszkola Calineczka w Ostrowie.

0: Inwestycja, o której mówi się od 3 lat, ma ruszyć w wakacje.
1: Otwarliśmy oferty. Na wykonanie tej inwestycji wpłynęło aż 8 ofert. Najtańsza oferta to 8 300 000 zł, co dla nas oznaczało, że brakuje nam 1 000 000 zł, żeby móc podpisać umowę i zacząć to zadanie realizować. Na sesji w zmianach do budżetu taką zmianę zaproponowaliśmy, została ona przegłosowana. 1 000 000 dokładamy, w związku z czym lada moment będzie można dokonać wyboru i podpisać w połowie czerwca stosowną umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Szacujemy, że lipiec, sierpień zaczną się roboty, one muszą zacząć się od dachu, bo on jest w najgorszym jakby stanie, ale to, co najważniejsze, w tym miejscu, które zawsze kojarzyło nam się z działalnością publiczną, bo przecież tam przez wiele, wiele lat było miejskie przedszkole, ta miejska funkcja nadal zostanie utrzymana. Projekt przewiduje po pierwsze przepiękną rewitalizację tego obiektu, rozbudowę tego obiektu. Ona, kiedy ją prezentowaliśmy mieszkańcom Ostrowa, wzbudziła naprawdę szczery zachwyt, więc to takie kolejne zaniedbane miejsce w Śródmieściu zyska swój nowy blask, ale to, co ważniejsze, ta funkcja społeczna to mieszkania, które, mieszkania komunalne, które dedykowane będą głównie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, osobom, które mają ograniczoną zdolność poruszania się. Ten budynek będzie do tego typu mieszkańców przygotowany. Bardzo cieszę się na realizację tej inwestycji, bo to po pierwsze nowe mieszkania, a po drugie rewitalizacja zabytkowego obiektu, który tak trwale wpisał się w historię, w pejzaż Ostrowa.
0: Mówi prezydent Ostrowa Beata Klimek. Umowa z wybranym w przetargu wykonawcą ma być podpisana w czerwcu. W dawnym przedszkolu przy Wolności ma powstać blisko 30 mieszkań, kawalerek o powierzchni 35 metrów kwadratowych. Budynek w całości ma być przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Miasto na ten cel dostało w ubiegłym roku dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2: SK Ostrów Kalisz.
0: Będą kolejne protesty pracowników sieci Dino, którzy walczą o poprawę warunków pracy. Za nami 3-dniowy protest przed siedzibą główną w Krotoszynie, a w zapowiedziach związkowców czerwcowe demonstracje przed magazynami Dino w całej Polsce, a także mediacje z pracodawcą, wyjaśnia Wojciech Jędrusik z OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu.
3: Czekamy na mediację, ponieważ w poniedziałek przez to zachowanie zarządu nie doszło do rokowań, więc będą mediacje z udziałem mediatora wyznaczonego przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Jeszcze w czerwcu dojdzie do kolejnych protestów. Tym razem odbędą się one pod centrami lobbystycznymi, czyli pod magazynami Dino Polska w całej Polsce. W tym samym czasie będziemy protestować pod wszystkimi magazynami, które również w Krotoszynie, które znajdują się w Polsce. Można oczekiwać jeszcze większych utrudnień, bo są one skoncentrowane na zajęciu pasa ruchu. Doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy my musimy wymuszać dialog, bo skoro pracodawca nie chce z nami rozmawiać, czuje, że może dalej naruszać przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, że nie musi podejmować rozmów, dialogu. Wiadomo, że sporo grzechów po stronie Dino jest, ale nie ma się czego obawiać. Możemy wspólnymi siłami rozwiązać te problemy pracowników, naprawić, poprawić, wdrożyć jakiś program naprawczy, wprowadzić jakieś ułatwienia dla pracowników, poprawić ich warunki pracy. Nie mówimy, że to będzie odszczek z dnia na dzień, wszystko będzie idealnie. Róbmy to małymi kroczkami, zróbmy sobie jakiś plan, no ale dopóki pracownicy będą ignorowani, no a my będziemy zmuszeni do tego, żeby do tego dialogu stronę pracodawcy zmuszać, no to będzie dochodzić do takiej sytuacji jak teraz.
0: Od wielu tygodni w sklepach sieci trwają kontrole inspekcji pracy, która znalazła już ponad 1300 naruszeń.
2: SK Ostrów Kalisz.
0: Będą się uczyć samodzielności i jak przygotować posiłek czy zarządzać budżetem. W Kaliszu powstało mieszkanie treningowe dla osób ze spektrum autyzmu, mówi Mateusz Podsadny, wiceprezydent Kalisza.
4: To chyba pierwsze takie mieszkanie

0: to nam osoby znane, zostanie przeprowadzona rekrutacja i idea jest taka, że właśnie te osoby przy współpracy z opiekunami będą mogły się w przyszłości usamodzielnić. Decyzje są wydawane od kilku, mogą być do kilkunastu miesięcy, ale chcemy, żeby to było maksymalnie 6 miesięcy, żeby można było zachować rotację. Pieniądze zostały pozyskane, dotacja celowa z samorządu województwa wielkopolskiego. Jest to bardzo duża kwota, więc te warunki lokalowe są naprawdę komfortowe. To mieszkanie składa się z trzech pokoi. Pokoju dla opiekuna, dużego pokoju dziennego z aneksem kuchennym, oczywiście sanitariaty i jeszcze taki mały składzik.
1: I tam zamieszka jedna osoba? Czy
0: trzy osoby. Trzy osoby będą zamieszkiwały to mieszkanie treningowe. Siedmiu opiekunów, czyli pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało przeszkolonych w Poznaniu. Będą się opiekować podopiecznymi rotacyjnie, ale jeszcze wrócę, bo to warto zaznaczyć, bo jest to bardzo duża kwota. Miasto Kalisz złożyło wniosek i został on rozpatrzony pozytywnie, bo to kwota aż 300 tysięcy złotych na remont, 180 tysięcy złotych na utrzymanie i 160 tysięcy na wyposażenie.
1: Po tym półrocznym jakby kursie przystosowawczym ci ludzie będą, rozumiem, na tyle samodzielni, że będą mogli po prostu prowadzić własne gospodarstwo domowe.
0: Będzie oczywiście końcowa ocena opiekunów i cel taki jest właśnie, żeby te osoby mogły prowadzić własne gospodarstwo domowe. Dlatego teraz rekrutacja trwa i ona będzie bardzo wnikliwa, rekrutacja tych osób, bo też muszą być to osoby rokujące.
1: Mhm.

0: mogły być samodzielne.
1: Tak, no intencją, ideą funkcjonowania mieszkania treningowego właśnie jest to, że są to osoby podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych, czyli z

0: plan treningowy.
1: No, na terenie miasta Kalisza działają warsztaty terapii zajęciowej. Ja osobiście odwiedzam warsztaty, znam nawet osoby uczestniczące, biorące udział w warsztatach. No i rzeczywiście podopieczni tych warsztatów, jeżeli można tak powiedzieć, no są w różnym stopniu, mają te możliwości usamodzielnienia się. I ja mam nadzieję, że właśnie tą możliwość rotacyjności, taka jest też idea i taka długa i bardzo wnikliwa praca opiekunów, no spowoduje, że po tej ocenie końcowej będą te osoby mogły się usamodzielnić.
0: Przede wszystkim trening, prawda?
1: Przede wszystkim trening, trzeba to podkreślić, tak jak nazwa wskazuje, mieszkanie treningowe, ciągła praca z tymi osobami celem usamodzielnienia się. To jest praca we wszystkich kierunkach.
0: Co oni będą, jakie oni będą funkcjonować tam, czego będą się uczyć?
1: Oni się będą uczyć wszystkiego tego, co każdy z nas robi na co dzień, czyli w sposób, jak należy samodzielnie egzystować, przygotowywanie sobie posiłków, robienie zakupów, gospodarowanie budżetem domowym i tak dalej, czyli również finanse, bo to jest niezwykle ważne, jeżeli mówimy o usamodzielnieniu.
2: SK Ostrów Kalisz.
3: Wielkie porządki nad zalewem Piaski Szczygliczka w Ostrowie. Największy teren rekreacyjny w regionie szykowany jest do sezonu.
4: Na Piaskach trwają prace jakby po przygotowanie do sezonu. Pracuje obecnie 5 osób, które ten obiekt przygotowuje. W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. I

przygotowuje. W tej chwili jesteśmy w takim bardzo newralgicznym, niekorzystnym okresie. Maj to jest taki okres, gdzie niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie trawa. I

0: Natomiast jakby tak tego nie można liczyć, bo wzmocnienia, które są, cały pomost jest ustawiony na pływakach siatkowo-betonowych, jest cała konstrukcja wsporcza do wykonania, jak również deska, która się pojawi na zewnątrz.
1: Mówi zarządca Wojciech Białas, a sezon ruszy w czerwcu.
2: Sport w Ostrowie i Kaliszu.
1: Lista zawodników zamknięta. Na ostatniej prostej są przygotowania do 24. szybowcowych Mistrzostw Europy, które w lipcu zostaną rozegrane na lotnisku

0: dwie: konkurencję wyścigową i konkurencję obszarową. Konkurencja wyścigowa to jest dana trasa po różnych punktach, w zależności od warunków atmosferycznych w danym dniu. Konkurencja obszarowa przeważnie rozgrywana w troszkę słabszych warunkach z limitem czasu, czyli zawodnicy mają określony czas w danym dniu lotu i w tym czasie muszą wykonać trasę. I wtedy te kilometry są różne względem średniej prędkości. 11 lipca będzie o godzinie 18 uroczyste otwarcie kibowcowych Mistrzostw Europy. Także już teraz myślę, że można zaprosić wszystkich mieszkańców na ten dzień, żeby sobie zagospodarowali czas. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i takim uroczystym przemarszem spod 3MK Arena Ostrów pokażemy wszystkie reprezentacje, żeby ich powitać w Ostrowie Wielkopolskim.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: Wieża Ciśnień w Kaliszu ma 40 lat i zaprasza na wyjątkową wystawę podsumowującą 4 dekady działalności.
3: Kaliska Wieża Ciśnień świętuje wyjątkowy jubileusz. Już od 40 lat ten dawniej techniczny kolos tętni artystycznym życiem. Wszystko zaczęło się w latach 80. ubiegłego wieku od pasji lokalnych twórców, którzy surowe mury zmienili w prężnie działający salon sztuki i dziś można śmiało twierdzić, że ośrodek kultury plastycznej. A Wieża Ciśnień może wyznaczać standardy nowoczesnej instytucji. Z tej okazji na wystawie zatytułowanej 40 lat Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego cofniemy się do początków działań grupy twórców, pierwszych ich wystaw, działań ówczesnych zarządzających instytucją, no i wspólnie podsumujemy ten niezwykły okres. Przejrzymy archiwalne zdjęcia, unikalne plakaty, katalogi oraz dokumenty. W ten sposób prześledzimy niesamowitą drogę, jaką przeszła ta instytucja. No i na to niezwykłe podsumowanie zapraszamy wszystkich, którzy przez lata byli związani z tą instytucją oraz tych, którzy po prostu są jej ciekawi.
2: Mówi Agnieszka Woźniak z Wieży Ciśnień. Wszystko przypominamy jutro od 18.30.
1: SK Ostrów Kalisz.
2: Plaża, słońce i wakacyjny luz. W takim klimacie jest najnowszy kawałek rapera z Ostrzeszowa, Szafiego. Numer Hula już w sieci.
4: Chciałem was wszystkich gorąco zaprosić do odsłuchu mojego najnowszego singla pod tytułem Grande. Utwór dostępny na wszystkich muzycznych aplikacjach, takich jak Spotify czy Apple Music oraz na YouTubie, gdzie dostępny jest w formie teledysku. Tym razem Szefi zabiera was w klimatyczną, wakacyjną podróż po wyspiarskim Love Vibe. Utwór Grande, idealnie nadający

0: 7 lat, kiedy mój ojciec zawsze fotografował, aczkolwiek tylko dokumentacyjnie, swoją rodzinę. I był taki moment, gdzie ten aparat jego, warty szczególnie dla niego jakąś tam wartość materialną i niematerialną, ponieważ to był aparat kupiony przez pierwsze jego zarobione pieniądze po studiach. No i jak zobaczył, że ja do tego aparatu coraz bardziej się przymierzam, no to pierwsze co zrobił, kupił aparat, żebym miał swój, a nie używał jego za zdecydowanie większe pieniądze. Także tak się to wszystko zaczęło. To był czas oczywiście tradycyjnej fotografii analogowej, także również przygoda z ciemnią. To była przygoda razem z moim ojcem, gdzie jako no, szczeniak kilkuletni mogłem obserwować najpierw, jak on to robił, a bardzo szybko również zacząłem samemu to robić. Także to były takie ewidentne początki. Później oczywiście przyszedł czas szkoły, przyszedł czas też małżeństwa, czas wychowywania dzieci, gdzie ta fotografia też była, ale była w takim wydaniu właśnie dokumentującym to, co robiliśmy rodzinnie. Natomiast nigdy nie była w kierunku, żeby zrobić coś swojego, coś artystycznego, coś, co potrafi wyrazić to, co myślę i tak dalej. Tak naprawdę taki powrót był pierwszy, to właśnie do cyjanotypii, gdzie byłem zafascynowany tak zwanymi szlachetnymi metodami, starymi metodami XIX-wiecznymi, które zacząłem w jakiś sposób praktykować w swoim mieszkaniu, a od około 2 lat, może 3, również wróciłem do tego, co dzisiaj najwięcej pokazuję, czyli fotografię cyfrową, która w sobie ma też bardzo często elementy stworzone w tych szlachetnych, tradycyjnych metodach.
1: Co to właściwie jest ta cyjanotypia?
0: Cyjanotypia to tak naprawdę jest 3. bądź 4. w zależności od różnych historycznych zapisków metoda uzyskiwania obrazu. W 1842 roku pan John Herschel stworzył tą metodę. Co ciekawe, był to astronom głównie, chociaż zajmował się również fizyką i chemią, natomiast był głównie znany ze swoich odkryć na niebie gwiazd i tak dalej. Jako ciekawostka, jego ojciec odkrył Uran, planetę. Także tutaj ta fotografia, można powiedzieć, powstała troszeczkę przez niego, cyjanotypia, ale to jest metoda oczywiście fotograficzna, powstała mimochodem. I ta cyjanotypia była tak naprawdę pierwszą metodą z różnych powodów, która weszła pod strzechy. Między innymi dlatego, że była stosunkowo tania, nie polegała na solach srebra, które było drogie, jest dzisiaj drogie, było stosunkowo trudne, dostępne w XIX wieku. Natomiast tu odczynniki wykorzystywane były bez porównania tańsze, sama metoda, proces też był łatwiejszy do przeprowadzenia i stąd wzięła się jej popularność. A jeśli mamy powiedzieć o tym też, dlaczego mogła wejść pod strzechy, no to na pewno warto zauważyć, że to była pierwsza metoda, która nie uzyskała patentu. Także też wcześniejsze metody dakerotypia chociażby były opatentowane, więc ktoś tam sobie za to brał duże pieniążki, żeby ktoś inny mógł wykorzystywać. Tak tutaj ta metoda od razu jakby mogła spotkać się z większym zastosowaniem, szerokim zastosowaniem. Warto nadmienić, że w pierwszych latach po wynalezieniu tej metody ona była głównie używana do tak naprawdę do robienia kopii dokumentów. Na przykład kopii projektów architektonicznych, również do dokumentowania takich zdarzeń, gdzie stwierdzano, że nie warto od razu iść w drogą metodę, która będzie może dłużej taką wytrzymałą na upływ czasu, bo często mówi się, że cyjanotypia jednak nie wytrzyma 50-100 lat, trudno powiedzieć, sam ją wykonuję od 5 lat, od 5 lat wytrzymuje i nic nie zmienia. Myślę, że gdzieś około 20-30 lat to jest taki czas, gdzie cyjanotypia wisząca na ścianie jest w stanie zachować swoje wszystkie walory. Oczywiście przechowywana w sposób bez dostępu do światła na pewno dużo dłużej. Jako taka ciekawostka, pierwsza książka, która została napisana, została wydana przez Annę Atkins, Brytyjkę, tak samo jak wynalazca tej metody. To była pierwsza książka botaniczna o algach morskich występujących,

0: gdzie proces wywoływania, utrwalania odbywa się w zwykłej wodzie bieżącej. Oczywiście w jakiejś tam temperaturze najlepiej i tak dalej, ale przez to jest to metoda na tyle bezpieczna, że miałem okazję również prowadzić warsztaty z dziećmi, gdzie dziecko brało naświetlony taki papier, wrzucało do wody, mogło sobie palcami po tym bez żadnego ryzyka przejechać i uzyskiwało po 5 sekundach widoczne zdjęcie.
1: To powiedzmy sobie jeszcze właśnie tak od A do Z, chciałabym wykonać zdjęcie właśnie taką metodą, to jak powinnam do tego podejść?
0: Przede wszystkim oczywiście musi być zdjęcie, bo to jest metoda stykowa, tak zwana stykowa, czyli mając zdjęcie jak najbardziej wykonane telefonem komórkowym, wykonane aparatem cyfrowym, bądź też oczywiście tym analogowym, na którym się kiedyś pracowało, czy też kamerą otworkową, z którą też miałem, bo dzisiaj trochę mniej w ostatnich latach, ale kiedyś też mnie to bardzo fascynowało, musimy mieć zdjęcie. To zdjęcie będzie albo od razu na negatywie, jeśli wykonamy ją metodą analogową, bądź jeśli cyfrową, to taki negatyw możemy sobie stworzyć. Stworzenie takiego negatywu, do tego wystarczy tak naprawdę zwykła drukarka atramentowa bądź laserowa, bo ta rozdzielczość, którą mają dzisiejsze drukarki, zupełnie do tego wystarcza. Jedyna różnica, że zamiast papieru tam trzeba włożyć folię przezroczystą, chociaż sam osobiście również z kalkami technicznymi prowadziłem doświadczenia z lepszym lub mniejszym skutkiem, ale jak najbardziej również wykonywalne. Ale zwykła folia taka prezentacyjna jak najbardziej zdaje egzamin i przynajmniej do takiego formatu A4 czy A3 można w taki sposób pozyskać negatyw, który nas kosztuje, mając drukarkę, koszt papieru, czyli 2-3 zł. Mając taki negatyw, oczywiście to jest ta pierwsza część, drugą częścią wchodzimy już faktycznie w ten etap tradycyjny tej metody, czyli tego, jak to było wykonywane w XIX wieku. No i tutaj potrzebujemy tak naprawdę dwa składniki. Żelazy cyjanek potasu, to jest pierwszy składnik, a drugi roztwór cytrynianu amonowo-żelazowego. To warto też nadmienić, że przez te lata cyjanotypia gdzieś tam została delikatnie zmieniana. Ktoś wpadł na lepszy pomysł, zmienił troszeczkę składniki. Natomiast ja wykonuję w tej wiernej metodzie, którą John Herschel wymyślił. No i przyznam się szczerze, że mam z mojego środowiska takie odpowiedzi, że no ja też tak robię, ale mi to tak nie wychodzi. Nie mówię tutaj o walorach artystycznych, co stricte o walorach technicznych, że to zdjęcie przede wszystkim jest ostre, to zdjęcie ma tą swoją barwę w dużej rozpiętości tonalnej. Moim zdaniem bierze się to właśnie stąd, że dotarłem jakby do źródła, tam gdzie została ta metoda opisana i wierna, tak jak ten autor wymyślił. Na przestrzeni wieków te składniki delikatnie się zmieniały, jeszcze bardziej zmieniały się proporcje tych składników. Także wracając do tego procesu, przygotowuję jeden roztwór i przygotuję drugi roztwór. Co ciekawe, przygotowanie tych roztworów, które później muszę zmieszać, jest zupełnie bezpieczne na światło, więc robię to w normalnych warunkach. Właściwości światłoczułe nabywa dopiero w momencie zmieszania tych dwóch roztworów. No i od tego momentu trzeba pracować w ciemni. Aczkolwiek to też nie jest taka ciemnia, którą znamy, przynajmniej moje pokolenie zna, gdy wywoływaliśmy zdjęcia te srebrowe, te, które było można kupić, klisze naświetlone, później wywoływaliśmy, później robiliśmy odbitki. Tutaj wystarczy tak naprawdę delikatny półmrok. Nie musi być całkowitej ciemności, gdzie tam ledwo co widzimy, bo mamy tylko malutkie czerwone światełko. Tu wystarczy, żeby nie było dopływu światła takiego bezpośredniego z zewnątrz. Także jakbyśmy zgasili tą lampę, to tamte światła już by nam obok pokoju nie przeszkadzały. Papier oczywiście musi być wodoodporny, więc najlepszy, który i najtańszy z drugiej strony, to jest zwykły papier akwarelowy, stosowany do malowania farbami akwarelowymi. Taki papier powlekamy tym odczynnikiem, tą substancją, która powstała po połączeniu tych dwóch składników chemicznych. Taki papier później suszymy. To oczywiście potrwa ze 2-3 godziny, w zależności jaką mamy temperaturę.

temperaturę i to musi się odbywać cały czas w tym półmroku. Potem papier już jest światłoczuły. Następnie, tak jak już powiedziałem, metoda stykowa, więc ten negatyw musimy przyłożyć stykowo do tego papieru, który jest czysty, jeszcze nie naświetlony, i wystawiamy go, no jeśli byśmy chcieli tak dokładnie, jak to było w XIX wieku, to na słońce. Tylko w polskich warunkach to słońce jest albo nie ma. Stąd stosujemy lampy UV dzisiaj. Często jakieś takie solarki, które kiedyś występowały do opalania twarzy, stare rzeczy, które można kupić za 20-30 zł na jakichś tam jarmarkach, czy też profesjonalną lampę UV LED-ową, która jak najbardziej z jednej strony jest łatwiejsza, bo jest przewidywalna, bo to światło jest cały czas o takiej samej mocy, a z drugiej strony pozwala nam skrócić cały proces. Ponieważ jak zaczynałem, jak naświetlałem właśnie na słońcu, wystawiając na promienie słoneczne, to czas naświetlenia takiej jednej odbitki to było od 15 do 20 minut. Dzisiaj pod lampą UV naświetlam 2 do 4 minut. Także robiąc większą ilość, kilkanaście, zrobię przez 3 godziny, a nie przez cały dzień. Taki papier, tak jak powiedziałem po tym naświetleniu, mówiąc o pewnej bezproblemowym kontakcie z ciałem ludzkim, wywołujemy pod bieżącą wodą. Ta woda sprawia, że są wypłukiwane wszelkie inne składniki, a pozostaje właśnie ta sól żelazowa, która w postaci błękitu pruskiego nadaje nam ten kolor, tą tonację, kolor granatowy. Jeśli dobrze naświetlimy, jeśli pomylimy się, będzie to jaśniejszy niebieski, który jest jakimś tam wskaźnikiem, że trzeba troszeczkę jeszcze więcej poeksperymentować.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Przedłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKP.

0: więcej. Zapraszam. Michu Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

the survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

To jest Radio ESK.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: takie władze.
1: Radio SK.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady. Budzimy w